0: Te rozsudy są wiedzą po tego razu, czym bole jo dotyło, nidzie jeżo niszto jasne było, czym bole niszto normalne było, czym lipe oni potem ze z tym rostu, ale ja nie jestem jeszcze żyni dożywa, że nic jen, co nie z tym dobrał rozestać.
1: To może tak, albo znak winch. Jadwiga Bujnowska pisa swoim eseju, co se nadal jako Serbuka uznawa, ale trajny przychod we Łużicy a serbskiej towarzności za siebie nie widzi. Doktor Tereza Jakobsowa je pono tomu hinejszy przystup k serbstwu nadešła, kotryż je ju zaso ze sobą samej ujednał.
2: Ja som spiesznie miała kontakt k wumiocam. Nasz dzieć je bo duo 25 lat intendant ludowa ansambla. A tam sem ja nuca von chodziła, ja sem tam we fundusu popuczu była, ja sem ze słumycami z całego świata czynsz miała, musimy byli we Słowackiej, we Sluku, we Dołolu. A tam sem ja po nadobo z ludźmi czynsz miała, jakich sosiety byli wiadomi z tym rozestać, co da poprątek, a przysłuszność jest, to może to być. To ja me pondale przełodziało, tak so mam ja nieke góra wokoło lutych wumilcu, cele szela gore typy też z wumilstwa, molerstwa, służby. A deshalb wieso jeszcze na inne druje właśnie ze przysłusznością rozestaje. A to ja mi pon pomało do kuzbule, nahaj, do lóższa zacz na inne właśnie.
1: Przesledzenie jako kulturna wiadomostnica jeso je potem jeszcze dalsza, noa perspektywa odkryła.
2: A ta bieże em hinajsza hacz, tu ta cukwińska, ta by nadobo na innym polu, gdzie smia putwa, tam może nieszto nadziewać, tam może nieszto noo subu przynieść. Štož so dodaš, že s nano nejo nadživalo a narobe bi tež na tutem polu je na najnepši poznačemo prej.
3: Sam ja njec, sam ja sam ja, nje vem ja, nje vem ja, nje vem!

Słyszeli jeszcze katolskie nabożne wusowanie z budyskim tachanskim farariom Witom z Czapanom. A nie tylko słyszymy jeszcze jedną uczbu, a potem przyjemy z Bożą.

0: dobry dzień, a witaj się uczomnie na serski program z Choszebusa. Lubę przysłuchaki a przysłuchari, co są nasze temy dzieńca? Przy gośpie dzieńcajśnego Międzynarodnego Dnia Muzeuma, co my wam nasze serskie muzeje a domoniske szpy doporucysz za ulet albo uzgodniowanie. Dokładnie spędzimy zase raz w Janšolcach duce a oglądamy do tamnego sersko-nimskiego domunijskiego muzea. Muzei jose wytworio w liesze živeš nasčo 106 a živeš zaset. Po takim maju letosa čižaste jubilej.
1: Mówiżeś, cerkwinske drastwy, wenni su typiski wicete kszamne, nekotare lapy, wo jadna specjalna lapa. Mówiżeś, nekotare palicki, na uszowane, to jo nieco wysotnego.
0: Ulicu jo Silva Ölatowa z Janšolc. Narodne drastwy zabierają nas teke w drugim przynosku. Wesedno ustajenzu w Baliniu dawamy wam do rady.
2: Für mich ist das Spannende zu merken, wie sehr sich Themen, Lebensthemen in die Kleidung quasi einschreiben. Und die Ausstellung heißt nicht ohne Grund schwerer Stoff, denn es geht nicht nur um das Gewicht von Stoffen, das man am Körper trägt, sondern es geht auch um die Schwere im Leben ganz vieler dieser Frauen.
0: Böse Słowo, Žižice Pestro, a musikalisko-literariske Ustjevanje z tekstami, miaze drugim wird Meta Noa Kanechonskego, abo Willema Biera udos po Nio Žinca nasz program. Rednje až z čo vy, teke pödla, rednje až z čo váš serský program zašaltovali.
3: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ojo váš, Žižice Pestro. Serského programa.
0: Lúbe Žiži, mážo ve vaše Žižoni abo ve vaše redoni dvojníkovú abo dvojnice? Stej to Žiži, Soče abo Bráča, kotarež jednak ugledate, ako dve bevy abo dve bóny jají, te teke jednak ugledate. Minka a Finka stej dve małe kocce a cepta kave šuli přece nevie kotara jo Minka a kotara jo Finka. Słuchaj šo raz.
4: Minka a Finka.

0: Ubežiši žinca se vesebne porjedne zažašćo, dokulaž dostanjome dveju noveju do naše redonje. Sen šose pšosem na sveje mjestna, a pšt, se vozmirom.
1: Ak ljepše tyženjom jo kecina familija do novego domcika pet malinami zašegnula. To nije nic vesebnego, jano aš maju kec cic dvenika, kotareš njamežo taniš, Kecic mama rozeznałaś. Knini ceptarka jo nowej kecce redowni przedstawiła.
0: Petekim to ty weninin to sty. Minka. A Finka. Albo Finka a Minka. Na, to zawieści jasno za upytniomy.
1: Dwenika z tej se tak zażarzały, ako jo to pla dweniku nałok.

0: Naked Survey.
1: Zaknijnice ptarku stej ve stavej kecce až pe uši jadnaki. Peslednej gožinje togo dla knjinice ptarka groni.
0: No, svejim uknikam však pepšavem ne kažom, co deje se oblac. Ale plavaju joto veto pičku hinacej. By prosiva, aby se od vičego tak oblakvi, aby megava vaju rozeznovaš.
2: My pak mamy jano samskie trasy, miau.
3: Szykny są jednak wielkie, a mają samską barwę, miau.
0: Ale jak dym pen waju rozeznawasz?
2: Miau, kasz maminka.
3: Jo, to by takie groniwa, kasz to maminka getujo.
0: No, jak gawaju maminka to getujo, przerażi o tym je to przosem?
1: Finka a Minka z tej pokazały knienice ptarce swej złośanej rysiaska około szyje. Na jednym rysiasku je był przypięty pismik F za Finku, na tamnym pismik M za Minku.
0: Nosy tej wywaju rysiaska szednie?
3: Jo, szednie.
2: A nama getujo wielkie wiasele, gaż zajczo losujo mej, kytara kytary rysiask dostanio.
4: Takie nie pliecka. No jo, szpos teraz pysz, nicka. A tak życzem wam, lubi dzisi, żeńca hyszci lusznu nieżelu. A już wicze, mamy dalszne czojenie za was we programie.

0: BBB. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Naletne vedro, josewes letnych dniach z tymi cimi mrozakami wet swojego kipa tego boka pokazało. A takie wedro grajo teke swoju rolu w przyjducych minutach. Słyszymy muzykalisko-literarne ustrzywanie k temie naleto z tekstami wet Willema Biera, Jute Kajzerowie a Mieta Noaka Nechonskiego.

0: cerkvia.
1: Bože słowo weserskie rzece. To nesmejo neželu w našom programie felovaš. Žen zapoveda ty Vojto z Lipska w nadavku serskie evangelskie vesade.
2: Ljuba serska vesada. Gaž zašaltujo mi žen zapovesči, statkujo svět na nas cesto tak. Vejny, obronjenje a kšute słowa dominirujú. Takem głosnym czasu klince Jezusowa rada z gerskiego priatkowania przysamem jako prowokacja. Żij do swej komerki, a zamknij swej żuria, a medli se swejomu weżcoju, ketoryż we zatajonem jo. A twej weżc kęż do zatajonego glieda bużo jo tebie zarunaś we zjaunem. Jezus warnuje nas przed tym, aby z modlitwy nie ucynili ludzie żywa dwo, aby modlitwa nie byli prozne słowa. Wen krytyzuje przysłodniki, kęż ksie se za swoją pebeżność dasz obziwłaś. Przeniasomy to na żyncajśnie żyn. Bóg nie dajo se doweza polityki, mecy a namecy spiegnuś. Napšaudna medlitva nie je miesto za propagandu abo za narodne interese. Nie gledajúce na to, nie dejme tu komeru miš za miesto, žož mežome svietoju ubiegnuš. Skeri jo vena miesto za kontempláciu. Ktož žúria za sobu zacenio, uvinio se šiščoju, až by musel přece net sliedk bíš abo na svejom pšavie obstojaš. Šišenie před Bogom padňo ľarba nemlnego. Hú, hugledajo mi viernosť. Do tošte je šišeny s čelo nám Jezus vešce nás. Vešce nás, kenž si na nebiu usviešone Boži tvejo mie. Tvejo kráľovstvo přiží. Tveja veľa se staní, ako na nebiu, tak tež na zemi. Náš šedný chlieb daj nám žinca a vedaj nám naše viny, ako my vedávame našim vinikam. A nevieš nás do spytovania, ale umeš nás ved toho zvego. Preto tvejo je to kráľovstvo a ta mec a ta cesť do nimiernosti. Amen. V krizových časach je to kradu politická modlitva. Tvejo kráľovstvo přiš, to relativirujo naše cvovieske pominania zamecu. Žeden kniežar toho svieta nemá sliedne svovo. To nie bierio aktualnym konfliktam svoju vážnosť, ale bierio im ich zazdašim absolutnú legitimáciu. Náš šedný chlieb daj nám žinca, groni se náš, a nic mej.

Jean Nana, jo był tenraz tema naszej muzyki tyżynia. Jan z najsławniejszych spiwów w Nanach jo napisał Cat Stevens. Tożten spiw jo se wiele raz nowo interpretirował. Czeski spiwa Pavel Bobek jo swoju wersiju wezjawił w czeskiej rece. Tekst ulicu jo miaze drugim. Bywasz starsze, to przyniaso teke gluku. Ogień barwu przechada do pastela. Ja som był niega akty, żywy we zmienach. Potom si cas nuska, cuwania ho a tam zase gromadu lipasz. Teke te ak suse we chwatku zbili. Cuwanie maju swoju godnotu, gaś ju jomu dajosz.

0: Kužicenia.
1: Gratuliru jome našim narodni nákam tyženia. W autoru sme kres jubilaru vetvorili ve mostče. Tam bydli Waltraud Libova. Vana jo svišiva pieš a vesem žasete narodne žen, a k tomu je gratuliru jo žen za hyšči raz celé učobnje jeje familia. Z naletnym postrowom przyjdu lube życzenia za mocną strowość a derie miesze. Familia a przyswojeszpne z Trebina a Chorzeboza su w autoru 12 maja myslili na swoju Rut Mrozkojc, ke jaden a wesem żasy temu narodnemu dniu. A roniske glosy su pozwali nam list. Ja raz przeczytam. Pyszny strus dobrych życzeniu, żo do budyśina. Naša sobuspívarka Rut Mrozkojc svieši svoj jaden a vesem žasete burstak, spivna kupka roniske glose gratulirujo ve celeje učobe a žice jej k novemu živinskemu letoju bežes šit a žognovanje, nejlepšu strovost gluku a deremeše. Velický žek ugronijome naše Rut za jeje zvierne statkovanje ve naši kupce. Žicime se z Rut hyšči viele zgromadnych stundu polno spivanja. Pyšny strus kvetku jovena dostawa a ninto dostanjo hyšči raz gratulaciju přes radio. Naša kolegoka, reporterka Maria Elikowska-Winklerowa, jo teke v autoru burstak svešiva, pěš a 70 let jo stara vodovała, a w jeje domowinskej kupki w Chorzebozu přijdu hyšči raz gluku życzenia. A teke my w cerskiego programa, co my našej Marie w učobe gratulirowasz, a je žekowasz, aż wena nas nadale žen a noc podpirujo w cerskiej redakcji. Učobny žek. Dali w jasowu mysl a muzikalisku żyłku życzymy, a se wie najlepszą strowość. We Budyśynie jo se swiesiło. Lubina Żurec-Pukaczowa, muzikowa ceptarka a korowa wiednica jo miała burstak, wena jo wodowała 3 a 70 lat stara. Na nią myśli jeje kor Wóżyca w Chorzebozu a domyśli jo se slidk na szyknete zgromadne redne koncerty. Strowość redne oko gnusza z familiu a dalej wiele wiasela przy muzicirowaniu z jeje Jarosławom. To te spiwarki a spiwarje kora Życe. Rono Żynca mam teke hyści dwie narodninace. Prytna jo Ingrid Lenikowa. Wena jo 8 a 60 let žinca dojšpiva. Dla togo dostanjošo na neučobnejše gluku žicenja, a to v cvonku tuaristva Nepelic dvor v Runem. A naša druga žincajšna narodninarka jo Izabel Berkojc z Chorzeboza. K žincajšnemu jaden a čižastemu narodnemu dnju gratulirujome jej učobnje. Zdrowie vam žice, sobuživa šerki a sobuživa šerje serske redakcije, gluku a deremeše. Izabel jo planas za možinski magazin Bubak živava. A narodna štucka přižo žinca z Rónego, róniske glose, šyknych narodninarku a narodninarju vitaju.

a już jose nasz ustrzewański czas minul. Wiczysmy zase za was tu z mojej kolegoku Aniu Kochoć-Szwarcowej przy mikrofonie. My sme wiče z mikrofonom v ochoze duce a opytame tam na leto załapiš. A my cenime vás narske na Bošajnsku noc povestčo k svetkam v Borkovach. Za ženca pak se nepevi rozšoknujom. Ja som Diana Šicova. Žicim vám rednu neželu. Mešo se derje.